0: ponande se sufi.
1: Eka chaka, mama lobaka soki bolingo ye loko ofili. Eipo moto akoka kosomba yango te. Boni yo sanza na komi koluka yo na torche. Tolo pamba pe folo.